0: Zadnja slika koju pamtim, ti i ja na stanici. Vlak za pet minuta kreće, tebe odnosi. Ko na kraju tužnog filma.
1: Slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
2: Radio Croata, la voz de Croacia.
3: Están escuchando la emisión Croacia hoy en español.
4: Estimados oyentes, en esta emisión de Croacia hoy los saluda cordialmente Mariana Campera Bazán Mamić.
5: Titulares.

0: Slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
1: Radio Croata, la voz de Croacia.
2: Están escuchando la emisión Croacia hoy en español.